0: solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Ja, majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
3: To ti reporter Milan.